0: til kæt, hvor jeg gengår jo i kingdom med Riago. Kabel med kuj. Lego beninger er til at tjæle kuj, jeg kan. Ni er begået på legacy. Papa bana kere bedi don kuone pe. Abi guak legacy pa mama na kere bedi don kuone pe. Pa abi leno wiwu ni chakatin. Leg bene ni mir rod la chwech kupo wi kon fony ma yam ke bifony kere. Pa fulu nyo ni kwa wek dok chen ni chak lopo ne kwa kwa mati. Lego man kona mi waro ke deo ke det duyo yan rot lo ba ma chue polo ke lobo. Amen. In nota bero ha bera bero ha nguena chela nguen ha bichela bichela bich in nota rio not not ha bunguena bicha bera boro ha bicha boro studio line titwolo guake mero nywakwa neka chel kere yodiku matin wakwa nen ket midole ne la win radio guake meti kwachi milega meti bene kwany guak iwaj gimoma ikwany ikumfony matini en chawane en speaker femelo.
1: Hello.
0: Afo chuni ba man ngani ngani a foi chone yo nyama chone ni a jolly Amen. Amen. Her for you. I'm not going to be able to do it. Speak FM hello. Meno, obedo, megaros, kikeo. la wun radio ha gam chi maro mario ke ken speak

Obama, Paul Mapegi, wapi Romo kumeki muziki, Wang Mei. Wana yo tega metede.